0: Řidiči ve Frýdku Místku budou moci využívat nové parkoviště u Zámeckého náměstí. V ulici Na Půstkách vzniklo nových 33 parkovacích stání. Auta mohou řidiči odstavit na dvou terasách s ocelovou pergolou a jednosměrnou příjezdovou cestou. Vedle parkoviště je i malý park anebo zasklená osvětlená historická studna. Jak doplňuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová, parkoviště vyšlo na necelých 25 milionů korun.
1: Z toho 23 milionů byly náklady na stavební práce, zbylé finance byly použity na přeložky sítí a archeologický průzkum. U vjezdu do spodní části parkoviště jsou nově umístěny kontejnery na půl zapuštěné do země a parkoviště bude zpřístupněno během nejbližších týdnů po zkolaudování.
0: Kopřivnická radnice začala s úpravou takzvaného náměstíčka u Včelína. Na jeho špatný stav podle města lidé poukazovali už dlouho. Proto tam městská společnost odstranila původní dlažbu, a to včetně palisád. Místo dostane nové obrubníky, dlažbu i zeleň. Práce stojí 144 tisíc korun.
2: Město odstraní i původní 4 lavičky a pořídí 2 nové. Z doposud uzavřeného prostoru tak vznikne nově průchozí chodník. Úpravy plánuje radnice dokončit tento týden. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Ruskou válku na Ukrajině ukončí podle prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy dřív, než lidi čekají. Šéf Bílého domu to řekl během projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Řekl, že se nechce dívat na snímky lidí, kteří v této válce zemřeli. Podle Trumpa je na čase pro skoro 5 let trvající konflikt najít dohodu.
3: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, zejména v Beskydech místy s přehánkami. K ránu oblačnosti ubude místy až na polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, výjimečně při malé oblačnosti kolem 3 a přízemní mrazíky. Zítra přes den čekejte zpočátku málo oblačnosti, během dne pak přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. V oblasti Beskyd ráno i zataženo. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměříte mezi 7 a 11.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách v našem regionu, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český radio v Ostravě, vydařeně.
5: Dobrý večer, vtorek, 22. března 2026 roku, imieniny Tomasza i Wiktora. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Gmina Cierlicko uruchomiła na tamtejszym zalewie prom. Statek cumuje w akwenie już od sierpnia. Teraz będzie kursował przy dobrej pogodzie w weekendy w godzinach od 10 do 18. W przyszłym roku, w sezonie letnim, będzie można na nim popływać codziennie. Jak poinformowały władze wioski, statek pomieści 11 osób i sternika, a na pokład mogą wejść również osoby z rowerami lub wózkami dziecięcymi. Dyrektorzy Bogumińskiej Fabryki Bohemia przedstawili dzisiaj na spotkaniu publicznym swoje plany dotyczące produkcji w tym zakładzie chemikaliów do paliw rakietowych. Plany te wzbudziły u mieszkańców Bogumina i włodarzy miasta obawy i zarzucają firmie, że nie poinformowała ich na czas o swoich zamiarach. Jak podał ratusz, swoje uwagi na ten temat Boguminianie mogą przesyłać do Urzędu Wojewódzkiego do 8 października. Pochodzący z Wędryni menedżer, akademik, były minister przemysłu i handlu oraz były senator Jerzy Cięciała został osobowością kraju moravskoslązského za rok 2025. Wyróżnienie wręczono w poniedziałek podczas uroczystej gali we Frenstacie pod Radhoszczem. Jak podał zwrot, tytuł przyznano Jerzemu Cięciale za wieloletni wkład w rozwój gospodarczy, przemysłowy i społeczny regionu. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. W piątek kapela Lipka zaprosiła zaolziaków do Piosku pod deskal siotki chraścinki na kolejną pograjkę. Mówi lider kapeli Chrystian Heczko.
6: Skoro się robi deskale, no to chcemy tą pamięć wokoło tych postaci na nich zobrazowanych no kontynuować. Dlatego każdy rok de facto chcemy sobie przypominać o tychże postaciach. pograjki są otwarte dla wszystkich. Zawsze jest ktoś, kto tej pograjce, że tak powiem, dowodzi. Ktoś musi jakby nadawać ten wspólny charakter. No i inni muzycy zawsze mogą dołączyć.
5: W niedzielę w Przeskocieszyńskim Kościele Ewangelickim na Niwach odbył się kolejny Dzień Ewangelicki, tym razem organizowany przez seniorat cieszyńsko-chabierzowski Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania. Mówi jeden z organizatorów, ksiądz Janusz Korzusznik.
7: Jakoś od początku tego tysiąclecia, regularnie co roku, oczywiście z przerwą pandemii, odbywają się Dni Ewangelickie. To święto wszystkich ewangelików. Wzajemna inspiracja i zachęta członków Kościoła, kiedy mogą się zebrać z różnych parafii i przeżywać wspólnie radość, tak jak było to hasło wczorajszego dnia, zaproszenie do radości, to jest niesamowicie ważne. A druga sprawa to jest właśnie to zwrócenie się do wszystkich sympatyków, do całej okolicy, do wszystkich sąsiadów.
5: W sali Jabłonkowskiego ratusza można było w niedzielę obejrzeć przejmujący spektakl Przez ścianę, opowiadający o miłości dwojga więźniów politycznych z czasów stalinizmu. Przedstawienie przyjechało na Tolzę w ramach projektu Centrum Polskiego Kongresu Polaków, Jabłonkowskiego Koła PZKO i Instytutu Pamięci Narodowej, mówi aktorka Magdalena Krylik.
8: Mieliśmy poczucie, że rzeczywiście publiczność była razem z nami w tym przedstawieniu, w całej tej historii wiesi i Jerzego, że razem z nami ją dzisiaj przeżyła. Mamy nadzieję, że będą też jakieś takie głębokie odczucia, na długo w nich zostaną i przekonanie o tym, że warto walczyć o miłość i że miłość naprawdę może zwyciężyć nawet w takich najokrutniejszych okolicznościach, że jest to możliwe, bo życie pisze takie scenariusze.
5: Publicystycznej części wydarzeń powrócimy do cielickiego lata filmowego oraz porozmawiamy z historykiem Romanem Baronem. A na razie Stare dobre małżeństwo i piosenka Boże pełen w niebie chwały.

0: Choć od cierlickiego lata filmowego minęło już trochę czasu, warto jeszcze powrócić do tego festiwalu. Redaktor Sabina Wojnar rozmawiała o Cielafie z jedną z organizatorek, Elżbietą Ścierbą-Molendą.
1: Czym właściwie jest cierlickie lato filmowe i skąd wziął się ten pomysł?
2: Pomysł sięga jeszcze lat 90. W roku 93 była pierwsza edycja pokaz wtedy tylko filmów polskich. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Tadek Wantuła, Bogdan Kokotek, Danka Branna, Marek Michałek przyszli z takim pomysłem, żeby zorganizować taki przegląd i właśnie w Cielicku. Nie wiem czemu w Cielicku, ale być może dlatego, że tutaj było kino. No i było kontynuowane przez chyba 20 lat w Cielicku, potem się to przeniosło. Myśmy w roku 2000, bo też część z nas wywodzi się z grupy, która organizuje kino na granicy. Był rok 2020, był COVID i myśmy mieli wszystko przygotowane na kino. Okazało się, że po polskiej stronie jest czerwony semafor i że impreza niestety się nie odbędzie. Ale mogła się wtedy teoretycznie odbyć w czeskiej części. Stwierdziliśmy, kurczę, mamy wszystko przygotowane, filmy, tyle pracy koło tego. Kiedyśmy grali, kiedyś coś było w Cielicku. Ja też od tego roku mieszkam w Cielicku. No i tak wpadliśmy na pomysł, żeby to spróbować reaktywować. Myślę, że to styknęło. Dzisiaj już mogę zaprosić na 6. edycję reaktywowanego cielickiego lata filmowego.
1: Jest jakaś współpraca między cielickim latem filmowym a kinem na granicy?
2: Jest, bo akurat część z nas właśnie wywodzi się ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Cieszyńskiej, które jest współorganizatorem kina na granicy. I my tak samo jakby trochę wykorzystujemy cielickie lato filmowe, że to są echa kina na granicy, bo jak teraz pisze się projekty, to impreza musi stale się rozwijać. A bardzo nam było wtedy też żal, że na kinie na granicy mamy bardzo dużo polskich filmów, do których wszystkich przygotowujemy napisy, a niestety pokaz jest na przykład tylko raz. Nie wszyscy zdążą w tym czasie i stwierdziliśmy, że fajnie by było te filmy jeszcze gdzieś pokazać. Wydaje mi się, że właśnie to spełnia tę regułę, że prawie 8 filmów to są wszystko filmy z kina na granicy, do których mamy napisy w języku czeskim i możemy jakby też to polskie kino pokazać, powiedzmy, nie zupełnie na granicy, bardziej w głąb w Republice Czeskiej. I wiem, że to styknęło, bo już mi ludzie po wielu roku piszą, że fajnie, że te polskie filmy nie mają za bardzo gdzie obejrzeć.
1: Te prezentowane filmy to są najnowsze produkcje albo też są jakieś starsze, ważne tytuły?
2: Na razie jedziemy model, że to są najnowsze produkcje, znaczy polskie to są wybrane właśnie, które miały swoją premierę albo były już pokazywane na kinie na granicy. Oprócz filmu Kikumotry i Chłopiec na krańcach świata, bo to są zupełnie nowości, które nam się spodobały i też zawsze chcemy jakiś film familijny. A czeskie filmy to są raczej premiery. Nasz dyrektor programowy, czyli Martin Nowosa, jeździ co roku do Karlowych Warów i tam wybiera. Z drugiej strony się zastanawiamy, czy zupełnie mamy publiczność na takie przedpremiery, bo tym, że na przykład o tych filmach nie mówi się aż tyle. Nie są jeszcze normalnie w kinach. Na przykład film Wirbel, który pokazujemy w sobotę wieczorem, miał swoją premierę na festiwalu Letni Filmowa Szkoła w Uherskim Hradziszcu. I tym samym, że te filmy nie są w mediach, mamy problem trochę ze sprzedażą, bo ludzie to nie znają. Wiecie, sama zastanawiam, czy być może jakąś taką mini retrospektywę, bo myślę, że akurat na ten sobotni wieczór ludzie chcą przyjść, bo chcą spotkać się też ze znajomymi, chcą coś pooglądać, ale być może nie musi to być zupełnie nowość.
1: Stawiacie na filmach uznawanych i cenionych reżyserów, albo dajecie również szansę debiutantom, młodym ludziom?
2: No w tym roku mamy pierwszy debiut, bo pokazujemy filar psychologiczny studenta gimnazjum, Wiktor Konderla. W piątek jest premiera filmu My i Oni. Oprócz Wiktora Konderli, czyli reżysera, na filmie współpracują no, gimnazjaliści aktualni, drugi, trzeci, być może ktoś tam z czwartego roku. Sami sobie wszystko zorganizowali, sami w tym filmie występują i bardzo im trzymam kciuki, bo myślę, że warto właśnie tę grupę wspierać.
1: Pojawiają się na festiwalu filmy, które już zdobyły jakieś nagrody?
2: Tak, na przykład film na zakończenie, film Ministranci, zbiera nagrody po całym świecie, oprócz polskich nagród, bo w ubiegłym roku w Gdyni zyskał chyba 13 różnych nagród za reżyserię, za zdjęcia, za muzykę, nie wiem, cała lista nagród, które Ministranci wtedy w Gdyni zebrali, a wiem, że jakieś światowe nagrody już dawały, więc bardzo się cieszę, że film Ministranci możemy pokazać w Cielicku w niedzielę. To jak taki film zamknięcia, bo staramy się też wybrać, żeby z jakimś optymizmem zakończyć tegoroczną edycję.
1: Festiwal to nie tylko projekcje filmowe, ale są tu też wydarzenia towarzyszące.
2: Tak, właśnie tu, gdzie nagrywamy, mamy wystawę zdjęć Jerzego Kukuczki i w niedzielę będzie spotkanie z jego żoną, z Cecylią. I będzie też pokazywany taki krótki dokument o życiu Jerzego Kukuczki. Mamy zonę designu, zawsze sprawdzone cielickie marki, które prezentują swoje produkty. Oprócz design zony też oczywiście chcemy, żeby tu ludzie spędzili jak najwięcej czasu, tak? Żeby nie musieli po jednym filmie, żeby nie przyjeżdżali tylko na film i do domu, ale żeby właśnie mogli sobie doznania, czy też reakcje po filmie zaraz przedyskutować. Więc mamy do dyspozycji bufet, bufety, które przygotowują co roku Państwo w Osokowie, domowy bigos, ciasteczka, kawa, piwko, tak żeby naprawdę miło spędzić czas.
1: Czy w organizację festiwalu włącza się też młodsze pokolenie? Mają oni jakieś słowo co do tej organizacji albo do jakichś filmów?
2: Tak, mamy grupę wolontariuszy, taką sprawdzoną. W tym roku nam się trochę odmładza, więc nawet szóstoklasistów już mamy tutaj z Cielicka i pobliskich miejscowości. Oni nie tylko pełnią jakby funkcję, powiedzmy, sprawdzania biletów, sprzątania, przygotowywania zaplecza, ale też co roku mają możliwość jakby pooglądać filmy i zawsze jesteśmy jakby ciekawi też ich zdania. W tym roku pierwszy raz przygotowaliśmy nawet taką ankietę ewaluacyjną, żeby wiedzieć, co w ogóle ludzie, którzy przychodzą, co im się podoba, co im się nie podoba, co zmienić. No bo idea jest taka, żeby to przyciągało jak największą ilość ludzi i żeby ludzie odchodzili z festiwalu zadowoleni.
1: Co jest właśnie celem tego festiwalu? Pokazanie filmu, spotkanie mieszkańców?
2: Myślę, że taki miks, tak? Bo to nie jest tylko spotkanie mieszkańców, ale ja zawsze mówię, że to jest fajny weekend, bo można w jeden weekend pooglądać wszystko to najlepsze z polskiego, z czeskiego i ze słowackiego kina, ale też przy okazji spotkać się z osobami, które się nie widziało cały rok, jakby przetrawić, powiedzmy, odbiór tych filmów w jakiejś grupie, tak? Bo przyznajmy, no kina walczą o swoich widzów, starają się znaleźć jakieś miejsce, jak dotrzeć do widzów, a myślę, że właśnie taki mały przegląd kameralny, jest mało miejscowości o takiej ilości mieszkańców, które ma do dyspozycji jeszcze własne kino, więc tutaj przy okazji mogą też się spotkać i też staramy się, żeby to miało taką rolę, żeby naprawdę ludzie z Cielicka i też z okolic przyjechali, spotkali się ze znajomymi, spędzili jakoś miło i przyjemny czas.
0: Z Elżbietą Ścierbą-Molendą rozmawiała redaktor Sabina Wojnar. Jak zmieniały się stosunki polsko-czeskie po 1993 roku? Czy od dobrego sąsiedztwa przeszliśmy już do strategicznego partnerstwa? Temu zagadnieniu poświęcone było ubiegłotygodniowe spotkanie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego w domu PZKO w czeskim Cieszynie. Z jego gościem, historykiem Romanem Baronem z Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk rozmawiał Filip Tomanek.
3: Wiadomo, że wszystko... I tu się będę powtarzał, można krytykować, nie wszystko na pewno jest idealne, niemniej jednak myślę, że Unia o wiele więcej dała.
4: W tytule prelekcji postawił Pan znak zapytania. Co budzi Pana, powiedzmy, wątpliwość, kiedy mówimy o strategicznym partnerstwie Polski i Czech?
5: Nie chodzi tu o wątpliwości, a jeszcze dodam od razu, że to właściwie wymyśliła sztuczna inteligencja, chociaż ja akurat nie jestem jej specjalnym zwolennikiem. Staram się raczej poszukiwać informacje w słownikach, książkach i tak dalej, ale oczywiście i na internecie, ale z wiarygodnych źródeł. Niemniej jednak jest to faktem, czyli trzeba to uczciwie powiedzieć. No a jeśli chodzi o ten pytajnik z mojej strony, to nie była kwestia, czy ono jest, czy nie jest, bo na pewno w tej chwili, czy w czasach obecnych niewątpliwie takie strategiczne partnerstwo jest. Nie tylko w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim, ale też w związku z tym, co dzieje się za wschodnią granicą i Polski, i Unii, bo wiadomo, że to jest wspólna granica obu tych podmiotów polityczno-gospodarczych. Bardziej chodziło o to, że jak to się po prostu będzie dalej rozwijało i żeby to, powiedzmy, sproblematyzować i zastanowić się, na czym polega, bo ono niewątpliwie jest to strategiczne partnerstwo, ale na czym polega, jak działa, jak funkcjonuje i czego się można spodziewać w przyszłości.
4: Dlaczego punktem wyjściowym jest ten rok 93? Co powstanie już, powiedzmy, samodzielnej Republiki Czeskiej zmieniło w tych stosunkach z Polską?
5: Tu z kolei zaproponował główny organizator muru, czy właściwie jedyny organizator muru, Stanisław Folwarczny. I ja się do tego dostosowałem. Jest to, myślę, że dosyć logiczna też cezura właśnie, ponieważ te stosunki z czechosłowacko-polskich się zmieniły na stosunki czesko-polskie, co ma oczywiście swoje znaczenie i geopolityczne, i w każdym innym względzie.
4: Takie może nawet osobiste, powiedzmy, pytanie. Gdyby wybrać jeden, może dwa momenty po tym roku 93, które najbardziej, powiedzmy, zbliżyły Polskę i Czechy, co by to było?
5: No bez wątpienia wspólne wejście do NATO i do Unii Europejskiej, o czym też na wykładzie była mowa, ponieważ no, one jakby określiły charakter tych stosunków, czyli w ramach wspólnej organizacji sojuszu militarnego, jak również w ramach wspólnej przestrzeni przestrzeni gospodarczej, a nawet szerzej, bo to nie jest tylko gospodarka, tam jest oczywiście zatem kultura, nauka, turystyka, sport i tak dalej, czyli na pewno to zbliżyło oba kraje, ktoś z tego skorzystał więcej, ktoś mniej, różnie się to kształtuje, prawda, na poszczególnych odcinkach i granicy i poza granicami, niemniej jednak to stworzyło wszelkie przesłanki po temu, żeby te dwa kraje były bliskimi sąsiadami współpracującymi ze sobą.
3: Nie ma. One są w różnych, bo są oczywiście też umowy podpisywane najróżniejsze, są kontakty bezpośrednie.
4: Myśmy też dodali to tło historyczne. Było prościej jak Polsce, tak Czechom dołączyć do tej organizacji, bo były powiedzmy w takiej puli krajów, które wspólnie dołączały powoli jedna po drugiej do tych większych organizacji, jak do NATO, tak do Unii Europejskiej.
5: No ja bym odpowiedź rozdzielił, jeśli można, na dwie części. Jedna bezpośrednio nawiązuje do tego, o czym Pan mówi, a mianowicie, że rzeczywiście istnienie czy założenie takiej właśnie współpracy, nazwijmy to środkoeuropejskiej, tych trzech najpierw, a później czterech krajów, czyli Czech, Słowacji, Polski, Węgier, moglibyśmy to nazwać w kolejności alfabetycznej czy innej, to nie ma takiego większego znaczenia. Pomogło właśnie odróżnić ten region, o czym też wczoraj wspominałem, od krajów byłego Związku Radzieckiego z jednej strony, a z drugiej krajów Bałkanów i tego, co się z tym wiązało, zwłaszcza po rozpadzie czy krwawym rozpadzie Jugosławii. Natomiast, i to jest ta druga część mojej odpowiedzi, tutaj może nawet nie była tylko, znaczy, bo była współpraca, ale też była i rywalizacja i też przekonanie, co po niektórych, że sami szybciej zostaną przyjęci do tych struktur zachodnioeuropejskich czy euroatlantyckich. Natomiast to, że się stało tak, jak się stało, że na przykład te trzy kraje były przyjęte, a później do Unii Europejskiej 10 na nas, to była oczywiście wola jakby Zachodu, prawda? Czyli nie prowadzić tylko z jednym krajem, czyli właściwie to nie wynikało tyle ze współpracy tych krajów, ale raczej z tego, że Zachód nas postrzegał jako jedną całość i tam jedno czy dwa państwa to by było zbyt mało z ich perspektywy. Patrząc, no i też jeszcze dodam ostatnie zdanie, że właśnie patrząc z perspektywy Zachodu, byliśmy jakby jednym takim regionem. Oni tak nie rozróżniali już po prostu, że ten już jest dalej, ten jest bliżej, ten jest bogatszy, ten jest bardziej zamożny, zaawansowany i tak dalej, ale po prostu to była jakby taka grupa wspólna.
4: Powracając do tematu prelekcji, do tego strategicznego partnerstwa, co to właściwie oznacza? Jak zwykły obywatel może rozpoznać, że właśnie takie strategiczne partnerstwo między dwoma państwami istnieje?
5: Myślę, że dla zwykłego obywatela raczej to no nie ma specjalnego znaczenia, chociaż w tym takim wymiarze codziennym ma to znaczenie, ale takie, którego on właściwie nie dostrzega. Tak jak w tym, nie, gdzieś ostatnio widziałem jakieś takie hasło, że nas nie widać, ale widać naszą pracę, prawda? Czyli może troszeczkę na tej zasadzie, chociaż nie twierdzę, że akurat w mediach przede wszystkim nie pojawiają się jakby zasadnicze informacje, czy wszystkie informacje, ale na pewno dużo też się odbywa, mamy tego świadomość, prawda? Natomiast w tak zwani zwykli obywatele, o których Pan mówi, to takiej świadomości oczywiście nie mają, a zwłaszcza nie mają tej wiedzy. Natomiast wracając jeszcze do Pana pytania, na czym polega? To znaczy polega na tym, że kraje czy ich przedstawiciele, w tym wypadku przede wszystkim premierzy, rząd, chcą i dążą do tego, żeby wspólnie działać w celu, jakby w dobrze rozumianym interesie własnych państw i społeczeństw, i uważają, że ta ścisła współpraca pomoże jednemu i drugiemu do tego, i tu są cele polityczne, prawda? Czyli bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne, rozwój gospodarczy, i to może być szereg innych powodów, czy nawet w ramach Unii Europejskiej, prawda? Ale tam wiadomo, że są różne koalicje państw silnych, średnich, mniejszych, że one się zmieniają w zależności od tematów właśnie w ramach Unii Europejskiej, w ramach sojuszu NATO z kolei, czy wzmocnić wschodnią flankę, gdzie wojska amerykańskie, gdzie nie i tak dalej. No a taka ciekawostka, głównym miastem tej konfederacji polsko-czechosłowackiej miał być Cieszyn, jako czeski Cieszyn i polski Cieszyn, ale jako takie miasto, siedziba wspólnej, można powiedzieć, Unii w jakimś sensie też polsko-czechosłowackiej.
3: Na początku pojawiało w jakiejś po prostu gazetach i tak dalej, ale bardzo szybko to po prostu zeszło z pierwszych stron gazet.
4: Zmniejsza trochę skalę tych stosunków. Rozmawiamy wspólnie w Cieszynie, czyli w mieście, które jest rozdzielone między dwa państwa. Gdzie w całej tej opowieści o tym strategicznym partnerstwie jest miejsce dla Polaków, którzy mieszkają na Zaolodziu w Czechach?
5: Dobre pytanie i też myślę, że te różne osoby sobie różnie na to odpowiadają pod względem, czy raczej na skutek różnych doświadczeń, czy to rodzinnych, życiowych, wiedzy, przebytej drogi, kontaktów i tym podobniej. Czyli ta odpowiedź może być różna. Z mojej perspektywy patrząc, przynajmniej ja sobie odpowiedziałem już dosyć dawno w ten sposób, że dobre stosunki czesko-polskie są ważne, czy nawet w jakimś sensie warunkiem sine qua non dla dobrego rozwoju właśnie polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Zaolzia, bo wiadomo, że ta mniejszość mieszka też i wywodząca się stąd, ale nie tylko, mieszka i też poza samym Zaolziem. No a zamiast kontynuować jakby tą moją wypowiedź w sensie takim, no powiedzmy, że tradycyjnym, czy na podstawie tego, o czym myślałem wcześniej, to dodam, że właśnie idąc tu na spotkanie z panem redaktorem, to rozmawiamy po polskiej stronie i jest to obojętne. Możemy porozmawiać po czeskiej, po polskiej stronie, prawda? To jest też coś, czego, no nie mówię, że kiedyś by nie było, ale byłoby to bardziej skomplikowane. Natomiast dzisiaj właśnie skręciłem pod zamkiem w lewą stronę. Jest piękna, moim zdaniem, wystawa. Później też oczywiście część poświęcona dziejom Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego. Tam średniowiecza, współczesność, czy odwrotnie, zależy w którym kierunku człowiek podąża, czy od kortów tenisowych, czy od tego transgranicznego centrum informacyjnego. Natomiast też, co mnie mile, mogę powiedzieć, zaskoczyło, to, że ta wystawa, która jest właśnie na otwartej przestrzeni, na powietrzu, jest też w dużej mierze poświęcona właśnie Polakom na Zaolziu, bo i w ramach hasła Olza jest żwirkowisko pokazane, prawda, czyli miejsce tragicznej śmierci polskich pilotów Żwirka i Wigury. Jest ogólna informacja o Polakach na Zaolziu, jest informacja o euroregionie, czyli o tym, co łączy to, co kiedyś było wspólne, a później zostało rozdzielone właśnie tą granicą. Ale jak wiadomo, ta granica może być różna. Może być taka, że jest nieprzepuszczalna, a może być taka, że ona właściwie daje możliwość poznawania tego, co jest po drugiej stronie i wzajemnego się uczenia. I myślę, że z tego warto i trzeba nawet korzystać.
0: Był to materiał redaktora Filipa Tomanka. Jutro gościem naszej audycji będzie m.in. dyrektor Polskiego Gimnazjum Maria Jarnot, która opowie o zmianach, jakie czekają w tym roku tę szkołę. A dzisiaj to wszystko, co przygotował dla Państwa zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz ze Starym Dobrym Małżeństwem i piosenką Kino objazdowe w Złockiem zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.
6: Ten obraz jest już ledwie ruchomy.